Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogą to badać zajedno.